kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim too much. Mi smo ful.

0: poti domov.
1: Na poti domov
0: s Kaprisom.
1: S Kaprisom. S Kaprisom.
2: Ayo, big wave. Yeah. Sa na majko.